0: Witam Państwa pięknie, nazywam się Marcin Daniec, słuchacie świetnego, znakomitego, akademickiego Radio Nowinki.
1: Radio Nowinki i Isles Rock.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 29 dzień czerwca i 180 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Piotr, Paweł i Beata, ale także Maria, Emma, Benedykta, Emma, Iweta, Kasiusz i Kasia. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj święto wojskowych oddziałów gospodarczych. To tak bardzo rytmicznie i mundurowo, albo wręcz musztrowo zabrzmiało. Dodatkowo dzień rybaka i dzień ratownika WOPR. Jednym słowem, wakacje się zbliżają. Będziemy ich kropić i cenić oczywiście. A poza tym dzisiaj Międzynarodowy Dzień Tropików. No biorąc pod uwagę aurę z ostatnich dni, no to myślę, że świętujemy pełną gębą. A jeżeli chodzi o informacje kulturalno-koncertowe, to podpowiem wam, moi drodzy, że nie byle jaka okazja się trafia. Jutro w Tauron Arenie od godziny 18:00 koncert i to jeden na milion, można powiedzieć, bo One Republic koncertować będzie From Europe with Love. Jednym słowem, będzie to trasa koncertowa 2025, a my po prostu możemy już koncertować i grać. No w Łodzi ponoć wszystko było wyprzedane, w związku z tym w Krakowie też pewnie będzie ciężko z miejscami, ale próbujcie. One Republic, Tauron Arena, jutro o godzinie 18:00. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, to tak, no powiedzmy, troszeczkę postanowiłem spuścić z tonu, bo podpowiem, że jeżeli będziecie słuchali wersji oryginalnej, to usłyszycie w tym filmie głos Toma Hanksa, Tima Allena, Blake'a Clarka czy Joan Cusack. A to dlatego, że będzie to animacja pod tytułem Toy Story i to piąta odsłona. Tym razem zabawki, które akurat Disney i Pixar wam zekranizowały i oprawiły, będą miały nie lada problemy, no bo wkracza technologia, a one będą miały trudne zadanie, tym bardziej, że nowe zagrożenia się pojawią. A to jest stary Toy Story 5 oczywiście do obejrzenia dzisiaj między godziną 16:45 a 17:40. Proponuję te dwa seanse. Generalnie film dla widzów od lat 3 do lat 103, w związku z tym spokojnie obejrzeć sobie możecie. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to chciałbym wam przypomnieć i to o nie byle jakiej sprawie, no bo nie wiem, czy macie świadomość, ale dzisiaj jest 29 czerwca. W związku z tym, jeżeli do tej pory żeście nie zauważyli, to ja przypominam, że tylko do jutra będzie możliwość wypełnienia, wzięcia udziału w ankiecie dla studentów na temat dobrostanu psychicznego. Oczywiście jest to dla studentek i studentów oczywiście adresowane, natomiast nie zmienia to faktu, że jeszcze dziś i jutro macie szansę ewentualnie wziąć udział w badaniu, które pozwoli no bardziej wpłynąć realnie zresztą na tworzenie społeczności studenckiej Politechniki Krakowskiej. Zapraszamy oczywiście do udziału w ankiecie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, to najlepiej przez całą dobę, bo oczywiście gramy dla was godzina po godzinie, dzień po dniu, na okrągło. A wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie to tyle z waszej strony, bo później my już zagwarantujemy dobrą atmosferę, ciekawą muzykę i jeszcze lepsze tematy programów. A jeżeli tak, no to podpowiem, że jutro poranek tuż po 9:00 startuje, natomiast wieczorem we wtorek o 21:00 Worek Buszów, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą was na niezbadane oceany muzyki. Natomiast dzisiaj, tuż po godzinie 20:00 GPS, i to bardzo wyjątkowy GPS, w którym Piotrek, Kuba i Albercik znowu porozmawiają o tematach różnych, a przy okazji niestety również chyba powiedzą nam do widzenia. Ale to będzie wieczorem. A dzisiaj, moi drodzy, jeszcze dzisiaj zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

Dzień dobry, witam na kolejnym poranku informacyjnym, a witam Was Tomasz Kapuśniak, oczywiście słuchacie Radia Nowinki. A dzisiaj kolejna porcja informacji dotyczących tego, co działo się i ewentualnie co będzie działo się w najbliższych dniach na naszej uczelni. No bo mimo tego, że dla niektórych rozpoczęły się wakacje, inni nadal oczywiście pracują, działają i mają sporo obowiązków.

Podsumowanie tygodnia nie może chyba rozpocząć się bez najważniejszej informacji dotyczącej naszej uczelni. W środę obradował Senat Politechniki Krakowskiej, a zostały tam przyjęte zasady wypłacania studentom, doktorantom i nauczycielom akademickim PK stypendium z własnego funduszu stypendialnego. Dodatkowo Senat wysłał sprawozdania rektora z działalności uczelni za 2025 rok. Co więcej, były również decyzje dotyczące wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, dalszych kroków w postępowaniu z nadania profesora doktora habilitowanego inżyniera Wojciechowi Kocalakowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej, zmian w obwodowej komisji wyborczej OWS, a także zasad rekrutacji na kolejny rok akademicki i aktualizacji trybu działania i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Dodatkowo oczywiście prorektor do spraw kształcenia pani Katarzyna Bizon sprawozdała działalność pionu kształcenia i opowiedziała o trwającej rekrutacji. Prorektor do spraw studenckich z kolei pan Marek Bauer podsumował ostatnią edycję stypendium z własnego funduszu stypendialnego i uczelnianą sesję kół naukowych. Dodatkowo aktualizację działalności grantowej przedstawiła prorektor do spraw nauki pani Magdalena Niemczewska-Wójcik, a profesor Andrzej Szalata, czyli rektor Politechniki, opowiedział o komputerze kwantowym, planach nowej ewaluacji i sukcesach studenckich. Natomiast pani kanclerz Agnieszka Kostecka-Stec i zastępca kanclerz Izabela Wyżgowska przedstawiły aktualne sprawy w zakresie funkcjonowania podległych im jednostek. Dodatkowo w ramach Senatu również kierownik działu promocji pani Anna Chmura zaprezentowała projekty nowej wspólnej identyfikacji wizualnej uczelni. Jednym słowem, działo się naprawdę dużo.

Jeżeli mowa o tym tygodniu, to również nie można zapomnieć o tym, że we wtorek został ogłoszony tegoroczny ranking perspektyw, jeżeli chodzi o uczelnie wyższe. Nieźle, to muszę przyznać, bo Politechnika znowu jest na 8. miejscu wśród uczelni technicznych. Natomiast architektura krajobrazu została uznana za najlepszy kierunek tego typu na wśród polskich uczelni. Dodać należy również, że architektura również o ułamek procenta przegrała i znalazła się w tym roku na 2. miejscu. Natomiast nie można nie wspomnieć również o tym, że zarówno transport, jak i budownictwo też zostały bardzo, ale to bardzo wysoko ocenione. Natomiast mnie oczywiście tak zupełnie bocznie zainteresowało to, że nawet energetyka, która jest na naszej uczelni całkiem nowym kierunkiem, została uplasowana na 8. pozycji wśród uczelni prowadzących te kierunki. Jednym słowem, moi drodzy, jest całkiem, ale to naprawdę całkiem nieźle.

Jeżeli mowa już o architekturze, bo wysoko w rankingu oczywiście został uplasowany ten wydział, to równocześnie w gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie odbyła się wystawa prac studenckich przygotowanych w ramach przedmiotu projektowanie wstępne architektoniczno-urbanistyczne, a ekspozycja prezentowała koncepcję zagospodarowania i rewaloryzacji przestrzeni przed gmachem Głównym Muzeum. Projekt realizowany był pod kierunkiem profesor dr. habilitowany inżynier architekt Justyny Kobylarczyk wraz z zespołem. Natomiast można również dorzucić, że kolejną cegiełką, jeżeli chodzi o architekturę, była wystawa prac studentów pierwszego roku architektury w szpitalu w Kazimierzy Wielkiej. Wystawa skądinąd jest efektem współpracy dydaktycznej pomiędzy Wydziałem Architektury a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej. W ramach drugiej już edycji tych wspólnych działań studenci uczestniczyli w zajęciach z projektowania partycypacyjnego, obejmujących wywiady z pacjentami i personelem medycznym, wykłady tematyczne oraz przeglądy postępów prac projektowych. No i jeszcze jedna sprawa, no bo już na pewno macie świadomość, że również bierzemy udział w rewitalizacji wielu obiektów, w tym również, uwaga, uwaga, parku Decjusza, bo odbyło się, w zasadzie dzisiaj odbywa, otwarte spotkanie, podczas którego zaprezentowana zostanie koncepcja rewitalizacji właśnie parku Decjusza na Woli Justowskiej, a wszystko to we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej. Przygotowano ten projekt, oczywiście wystawa została przygotowana przez specjalistów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. 1, 2, 3, 4, 1, 2.

A teraz troszeczkę, no, powiedziałbym personalnie, bo okazuje się, że może nie politechnicznie oczywiście, ale Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wybrało nowych członków zagranicznych. Może się to wydawać, że nie jest to związane z Politechniką, ale tak się składa, że wśród nowo wybranych znajduje się również dr Marcin Ostoja-Starzewski, który nominalnie wykłada na University of Illinois, natomiast jest również pracownikiem Wydziału Informatyki i Matematyki Politechniki Krakowskiej, a tu jest członkiem zespołu realizującego Grand Horizont Europa wspólnie z doktorem inżynierem Radosławem Kycią i doktor inżynier Agnieszką Niemczynowicz. Natomiast jeżeli chodzi o inne aspekty, no to chyba wspominałem, ale nie zaszkodzi przypomnieć i jeszcze raz pochwalić się, bo w miniony, a w zasadzie poprzedni weekend, odbyły się zawody betonowych kajaków, a tam znowu PKK-u, czyli zespół z Politechniki Krakowskiej, pokazał się z jak najlepszej strony, bo zdobyli złoty i srebrny medal w trakcie tych międzynarodowych regat, a było to Betan Kanu Regate 2026 w Brandenburgii. Dość powiedzieć, że jeden z kajaków zyskał pierwsze miejsce w sprincie na 200 metrów, ale także dostał nagrodę dotyczącej designu kajaka, czyli po prostu wyglądu, i o tym na pewno należy o tym pamiętać. Zresztą należy również dodać, że projekty absolwentów Politechniki Krakowskiej, czyli projektów dotyczących Muzeum Góry Ślęzy i transformacji krajobrazu Baryczy, wyróżnione zostały w prestiżowym konkursie najlepszych dyplomów roku przez Stowarzyszenie Architektów Polskich. Jedno słowem, bardzo wysoko zostali ocenieni nasi studenci i absolwenci.

No a teraz troszeczkę międzynarodowo, że tak to określę, bo 24 czerwca w Delft w Holandii odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Stowarzyszenia Bullying Envelope Alliance, do którego przystąpiła również Politechnika Krakowska. A stowarzyszenie zostało założone dla zachowania trwałości projektu, który przez partnerów projektów oraz partnerów z różnych grup naukowych ma spowodować wspólne podejście do innowacji i edukacji w branży odbudów budynków, a ma to również stanowić pewnego rodzaju sieć wspierającą transformację w kierunku bardziej zrównoważonych budynków i środowiska zabudowanego poprzez dzielenie się wiedzą i jej transfer, a także łączenie ludzi oraz dopasowywanie potrzeb innowacyjnych do usług budowlanych. Dodatkową sprawą, która na pewno wielu Was może zainteresować, podpowiem, że został rozstrzygnięty konkurs architektura betonowa, czyli gra brył, dom w krajobrazie miejskim. Jest to już 26. edycja konkursu dla studentów drugiego roku, czwartego semestru studiów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, oczywiście z zakresu architektura betonowa, a dom w krajobrazie miejskim. Jednym słowem, konkurs bardzo istotny, bo jest to efekt współpracy Katedry Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenia Producentów Cementu. Laureatkami konkursu została Izabela Słowak, Patrycja Florczyk i Oliwia Romaszko. Oczywiście laureatkom gratulujemy, a poza tym no, trzeba też wspomnieć, że otrzymały one równoległe nagrody finansowe, co też na pewno podnosi rangę samego konkursu, no i oczywiście chęci uczestniczenia w nim.

No, było już o nagrodach, oczywiście nagrodach w ramach konkursu architektonicznego. Natomiast ja podpowiem, że minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek przyznał 230 stypendiów dla wybitnych młodych naukowców. W tym gronie znaleźli się dr Mateusz Marcinkowski z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, a także magister inżynierii Agnieszka Przybek z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej. Jednym słowem gratuluję oczywiście, tym bardziej, że oznacza to docenienie ich pracy. A dodam jeszcze, że jest to już 21. edycja, 21. konkurs stypendialny dla wybitnych młodych naukowców. Kandydatów zgłaszali w grudniu ubiegłego roku rektorzy uczelni oraz dyrektorzy Instytutów Polskiej Akademii Nauk, tudzież Instytutów Badawczych i Instytutów Międzynarodowych. Tym razem nadesłano 1640 wniosków. Tym bardziej należy gratulować naszym laureatom tych nagród. No, oczywiście gratuluję również ich promotorom i zespołom, z którymi współpracują. Well, how come you say you will when you won't? Tell me that you do, baby, when you don't.

A teraz troszeczkę z zakresu chemii, to takiej no, bardzo użytkowej, bo zespół badaczek Politechniki Krakowskiej opatentował technologię zamykania żywych kultur prebiotycznych w mikrokapsułkach alginiaowych o rozmiarach poniżej 100 mikrometrów. Rozwiązanie eliminuje jedną z głównych barier w tworzeniu kosmetyków prebiotycznych i pozwala chronić bakterie przed działaniem konserwantów, zachowując ich aktywność aż do momentu aplikacji. Technologia ta może znaleźć zastosowanie w nowej generacji kosmetyków, dermokosmetyków wspierających odbudowę naturalnego mikrobionu skóry, a szczególnie pomocne będą dla osób z problemami dermatologicznymi, w tym atopowym zapaleniem skóry. Ja oczywiście mam nadzieję, że jak najszybciej zostanie to wprowadzone do użytkowania, ponieważ oczywiście oznacza to przede wszystkim lepsze leczenie, szybsze aplikacje, no i oczywiście skuteczność leczenia, to oczywiście przekłada się na znacznie lepszy dobrostan wszystkich pacjentów cierpiących na tego typu problemy.

myślę, że możemy powiedzieć, że pewną formę podsumowania mamy za sobą, a ja już w tej chwili chciałbym Was zaprosić na jutro, bo właśnie jutro od godziny 10.30 na Politechnice Krakowskiej będzie szkolenie technologie kwantowe, przyszłość nauki, gospodarki, innowacji, które jest prowadzone przez Biuro Doskonalenia Kadr. Oczywiście serdecznie zapraszamy zarówno pracowników, jak i doktorantów oraz wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi technologiami do udziału w pierwszym szkoleniu poświęconym właśnie tym technologiom kwantowym. Spotkanie będzie stanowiło o inauguracji działań edukacyjnych związanych z jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju współczesnej nauki i gospodarki, a Politechnika Krakowska będzie uczestniczyć w tworzeniu zaawansowanego hubu naukowo-technologicznego, którego celem jest rozwój i komercjalizacja technologii kwantowych. Natomiast dodatkową rzeczą, na którą chciałbym Was już w tej chwili zaprosić, będą wakacje z horyzontem Europa, czyli cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów. Dość powiedzieć, że właśnie w związku z tym horyzontalny punkt kontaktowy, czyli Polska Południowo-Wschodnia, działający w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, zaprasza do udziału w lipcowym, podkreślam, lipcowym cyklu bezpłatnych szkoleń i warsztatów pod wspólnym hasłem Wakacje z horyzontem Europa. Spotkania odbędą się w dniach od 7 do 28 lipca stacjonarnie na Politechnice Krakowskiej, a także online. A cykl skierowany jest oczywiście dla osób przygotowujących wnioski do programu Horyzont Europa, realizatorów projektów, pracowników jednostek wspierających badaczy, naukowców, przedsiębiorców i małych i średnich przedsiębiorstw, jak również startupów oraz instytucji zainteresowanych programem Horyzont Europa. Oczywiście zapraszam do uczestnictwa.

Na dzisiaj to już wszystko, co przygotowałem do materiałów informacyjnych, że tak to określę. Ja ze swej strony oczywiście zachęcam do słuchania Radia Nowinki. Przypominam, że już dzisiaj o godzinie 20 GPS niezwykły, bo chłopaki będą żegnali się w tym roku akademickim. Natomiast nie zmienia to faktu, że programy Radia Nowinki oczywiście będą nadawane cały czas regularnie, również w okresie wakacyjnym, a przynajmniej przez lipiec. Jeżeli chodzi o kwestie bardziej zasadnicze, to podpowiem, że już jutro, to o godzinie 9 poranek w Nowinkach, wieczorem Worek Buszu, jutro. Natomiast dzisiaj powtórzę jeszcze raz GPS. A za dzisiejszy program dziękuję Wam serdecznie. Tomasz Kapuśniak. Do usłyszenia.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

duszy swej. Mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej. Mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę

szczętu i z duszy swej, by dobrodzieju nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, by dobrodzieju.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

spełnić swoje sny. Te z dziecięcych lat tak zadziwić świat.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 29 dzień czerwca i 180 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Piotr, Paweł i Beata, ale także Maria, Emma, Benedykta, Emma, Iweta, Kasiusz i Kasia. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj święto wojskowych oddziałów gospodarczych. To tak bardzo rytmicznie i mundurowo, albo wręcz musztrowo zabrzmiało. Dodatkowo dzień rybaka i dzień ratownika WOPR. Jednym słowem, wakacje się zbliżają. Będziemy ich kropić i cenić oczywiście. A poza tym dzisiaj Międzynarodowy Dzień Tropików. No biorąc pod uwagę aurę z ostatnich dni, no to myślę, że świętujemy pełną gębą. A jeżeli chodzi o informacje kulturalno-koncertowe, to podpowiem wam, moi drodzy, że nie byle jaka okazja się trafia. Jutro w Tauron Arenie od godziny 18:00 koncert i to jeden na milion, można powiedzieć, bo One Republic koncertować będzie From Europe with Love. Jednym słowem, będzie to trasa koncertowa 2025, a my po prostu możemy już koncertować i grać. No w Łodzi ponoć wszystko było wyprzedane, w związku z tym w Krakowie też pewnie będzie ciężko z miejscami, ale próbujcie. One Republic, Tauron Arena, jutro o godzinie 18:00. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, to tak, no powiedzmy, troszeczkę postanowiłem spuścić z tonu, bo podpowiem, że jeżeli będziecie słuchali wersji oryginalnej, to usłyszycie w tym filmie głos Toma Hanksa, Tima Allena, Blake'a Clarka czy Joan Cusack. A to dlatego, że będzie to animacja pod tytułem Toy Story i to piąta odsłona. Tym razem zabawki, które akurat Disney i Pixar wam zekranizowały i oprawiły, będą miały nie lada problemy, no bo wkracza technologia, a one będą miały trudne zadanie, tym bardziej, że nowe zagrożenia się pojawią. A to jest stary Toy Story 5 oczywiście do obejrzenia dzisiaj między godziną 16:45 a 17:40. Proponuję te dwa seanse. Generalnie film dla widzów od lat 3 do lat 103, w związku z tym spokojnie obejrzeć sobie możecie. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to chciałbym wam przypomnieć i to o nie byle jakiej sprawie, no bo nie wiem, czy macie świadomość, ale dzisiaj jest 29 czerwca. W związku z tym, jeżeli do tej pory żeście nie zauważyli, to ja przypominam, że tylko do jutra będzie możliwość wypełnienia, wzięcia udziału w ankiecie dla studentów na temat dobrostanu psychicznego. Oczywiście jest to dla studentek i studentów oczywiście adresowane, natomiast nie zmienia to faktu, że jeszcze dziś i jutro macie szansę ewentualnie wziąć udział w badaniu, które pozwoli no bardziej wpłynąć realnie zresztą na tworzenie społeczności studenckiej Politechniki Krakowskiej. Zapraszamy oczywiście do udziału w ankiecie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, to najlepiej przez całą dobę, bo oczywiście gramy dla was godzina po godzinie, dzień po dniu, na okrągło. A wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie to tyle z waszej strony, bo później my już zagwarantujemy dobrą atmosferę, ciekawą muzykę i jeszcze lepsze tematy programów. A jeżeli tak, no to podpowiem, że jutro poranek tuż po 9:00 startuje, natomiast wieczorem we wtorek o 21:00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą was na niezbadane oceany muzyki. Natomiast dzisiaj, tuż po godzinie 20:00 GPS, i to bardzo wyjątkowy GPS, w którym Piotrek, Kuba i Albercik znowu porozmawiają o tematach różnych, a przy okazji niestety również chyba powiedzą nam do widzenia. Ale to będzie wieczorem. A dzisiaj, moi drodzy, jeszcze dzisiaj zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień, w każdy poniedziałek o 20 na antenie radio.

zapłynęły zewsząd plotki.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 29 dzień czerwca i 180 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Piotr, Paweł i Beata, ale także Maria, Emma, Benedykta, Emma, Iweta, Kasiusz i Kasia. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj święto wojskowych oddziałów gospodarczych. To tak bardzo rytmicznie i mundurowo, albo wręcz musztowo zabrzmiało. Dodatkowo dzień rybaka i dzień ratownika WOPR. Jednym słowem, wakacje się zbliżają. Będziemy ich kropić i cenić oczywiście. A poza tym dzisiaj Międzynarodowy Dzień Tropików. No biorąc pod uwagę aurę z ostatnich dni, no to myślę, że świętujemy pełną gębą. A jeżeli chodzi o informacje kulturalno-koncertowe, to podpowiem wam, moi drodzy, że nie byle jaka okazja się trafia. Jutro w Tauron Arenie od godziny 18 koncert i to jeden na milion, można powiedzieć, bo One Republic koncertować będzie From Europe with Love. Jednym słowem, będzie to trasa koncertowa 2025, a my po prostu możemy już koncertować i grać. No w Łodzi ponoć wszystko było wyprzedane, w związku z tym w Krakowie też pewnie będzie ciężko z miejscami, ale próbujcie. One Republic, Tauron Arena, jutro o godzinie 18. A jeżeli chodzi o kwestię kinową, to tak, no powiedzmy, troszeczkę postanowiłem spuścić z tonu, bo podpowiem, że jeżeli będziecie słuchali wersji oryginalnej, to usłyszycie w tym filmie głos Toma Hanksa, Tima Allena, Blake'a Clarka czy Joan Cusack. A to dlatego, że będzie to animacja pod tytułem Toy Story i to piąta odsłona. Tym razem zabawki, które akurat Disney i Pixar wam zekranizowały i oprawiły, będą miały nie lada problemy, no bo wkracza technologia, a one będą miały trudne zadanie, tym bardziej, że nowe zagrożenia się pojawią. A to jest stary Toy Story 5 oczywiście do obejrzenia dzisiaj między godziną 16.45 a 17.40. Proponuję te dwa seanse. Generalnie film dla widzów od lat 3 do lat 103, w związku z tym spokojnie obejrzeć sobie możecie. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to chciałbym wam przypomnieć i to o nie byle jakiej sprawie, no bo nie wiem, czy macie świadomość, ale dzisiaj jest 29 czerwca. W związku z tym, jeżeli do tej pory żeście nie zauważyli, to ja przypominam, że tylko do jutra będzie możliwość wzięcia udziału w ankiecie dla studentów na temat dobrostanu psychicznego. Oczywiście jest to dla studentek i studentów oczywiście adresowane, natomiast nie zmienia to faktu, że jeszcze dziś i jutro macie szansę ewentualnie wziąć udział w badaniu, które pozwoli no bardziej wpłynąć realnie zresztą na tworzenie społeczności studenckiej Politechniki Krakowskiej. Zapraszamy oczywiście do udziału w ankiecie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, to najlepiej przez całą dobę, bo oczywiście gramy dla was godzina po godzinie, dzień po dniu, na okrągło. A wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie to tyle z waszej strony, bo później my już zagwarantujemy dobrą atmosferę, ciekawą muzykę i jeszcze lepsze tematy programów. A jeżeli tak, no to podpowiem, że jutro poranek tuż po 9 startuje, natomiast wieczorem we wtorek o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą was na niezbadane oceany muzyki. Natomiast dzisiaj, tuż po godzinie 20 GPS, i to bardzo wyjątkowy GPS, w którym Piotrek, Kuba i Albercik znowu porozmawiają o tematach różnych, a przy okazji niestety również chyba powiedzą nam do widzenia. Ale to będzie wieczorem. A dzisiaj, moi drodzy, jeszcze dzisiaj zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

Dzień dobry, witam na kolejnym poranku informacyjnym, a witam Was Tomasz Kapuśniak, oczywiście słuchacie Radia Nowinki. A dzisiaj kolejna porcja informacji dotyczących tego, co działo się i ewentualnie co będzie działo się w najbliższych dniach na naszej uczelni. No bo mimo tego, że dla niektórych rozpoczęły się wakacje, inni nadal oczywiście pracują, działają i mają sporo obowiązków.

Podsumowanie tygodnia nie może chyba rozpocząć się bez najważniejszej informacji dotyczącej naszej uczelni. W środę obradował Senat Politechniki Krakowskiej, a zostały tam przyjęte zasady wypłacania studentom, doktorantom i nauczycielom akademickim PK stypendium z własnego funduszu stypendialnego. Dodatkowo Senat wysłał sprawozdania rektora z działalności uczelni za 2025 rok. Co więcej, były również decyzje dotyczące wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, dalszych kroków w postępowaniu z nadania profesora doktora habilitowanego inżyniera Wojciechowi Kocalakowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej, zmian w obwodowej komisji wyborczej OWS, a także zasad rekrutacji na kolejny rok akademicki i aktualizacji trybu działania i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Dodatkowo oczywiście prorektor do spraw kształcenia pani Katarzyna Bizon sprawozdała działalność pionu kształcenia i opowiedziała o trwającej rekrutacji. Prorektor do spraw studenckich z kolei pan Marek Bauer podsumował ostatnią edycję stypendium z własnego funduszu stypendialnego i uczelnianą sesję kół naukowych. Dodatkowo aktualizację działalności grantowej przedstawiła prorektor do spraw nauki pani Magdalena Niemczewska-Wójcik, a profesor Andrzej Szalata, czyli rektor Politechniki, opowiedział o komputerze kwantowym, planach nowej ewaluacji i sukcesach studenckich. Natomiast pani kanclerz Agnieszka Kostecka-Stec i zastępca kanclerz Izabela Wyżgowska przedstawiły aktualne sprawy w zakresie funkcjonowania podległych im jednostek. Dodatkowo w ramach Senatu również kierownik działu promocji pani Anna Chmura zaprezentowała projekty nowej wspólnej identyfikacji wizualnej uczelni. Jednym słowem, działo się naprawdę dużo.

Jeżeli mowa o tym tygodniu, to również nie można zapomnieć o tym, że we wtorek został ogłoszony tegoroczny ranking perspektyw, jeżeli chodzi o uczelnie wyższe. Nieźle, to muszę przyznać, bo Politechnika znowu jest na 8 miejscu wśród uczelni technicznych. Natomiast architektura krajobrazu została uznana za najlepszy kierunek tego typu na wśród polskich uczelni. Dodać należy również, że architektura również o ułamek procenta przegrała i znalazła się w tym roku na 2 miejscu. Natomiast nie można nie wspomnieć również o tym, że zarówno transport, jak i budownictwo też zostały bardzo, ale to bardzo wysoko ocenione. Natomiast mnie oczywiście tak zupełnie bocznie zainteresowało to, że nawet energetyka, która jest na naszej uczelni całkiem nowym kierunkiem, została uplasowana na 8 pozycji wśród uczelni prowadzących te kierunki. Jednym słowem, moi drodzy, jest całkiem, ale to naprawdę całkiem nieźle.

Jeżeli mowa już o architekturze, bo wysoko w rankingu oczywiście został uplasowany ten wydział, to równocześnie w gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie odbyła się wystawa prac studenckich przygotowanych w ramach przedmiotu projektowanie wstępne architektoniczno-urbanistyczne, a ekspozycja prezentowała koncepcję zagospodarowania i rewaloryzacji przestrzeni przed gmachem Głównym Muzeum. Projekt realizowany był pod kierunkiem profesor dr habilitowanej inżynier architekt Justyny Kobylarczyk wraz z zespołem. Natomiast można również dorzucić, że kolejną cegiełką, jeżeli chodzi o architekturę, była wystawa prac studentów pierwszego roku architektury w szpitalu w Kazimierzy Wielkiej. Wystawa skądinąd jest efektem współpracy dydaktycznej pomiędzy Wydziałem Architektury a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej. W ramach drugiej już edycji tych wspólnych działań studenci uczestniczyli w zajęciach z projektowania partycypacyjnego, obejmujących wywiady z pacjentami i personelem medycznym, wykłady tematyczne oraz przeglądy postępów prac projektowych. No i jeszcze jedna sprawa, no bo już na pewno macie świadomość, że również bierzemy udział w rewitalizacji wielu obiektów, w tym również, uwaga, uwaga, parku Decjusza, bo odbyło się, w zasadzie dzisiaj odbywa, otwarte spotkanie, podczas którego zaprezentowana zostanie koncepcja rewitalizacji właśnie parku Decjusza na Woli Justowskiej, a wszystko to we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej. Przygotowano ten projekt, oczywiście wystawa została przygotowana przez specjalistów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.

A teraz troszeczkę, powiedziałbym personalnie, bo okazuje się, że może nie politechnicznie oczywiście, ale Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wybrało nowych członków zagranicznych. Może się to wydawać, że nie jest to związane z Politechniką, ale tak się składa, że wśród nowo wybranych znajduje się również dr Marcin Ostoja Starzewski, który nominalnie wykłada na University of Illinois, natomiast jest również pracownikiem Wydziału Informatyki i Matematyki Politechniki Krakowskiej, a tu jest członkiem zespołu realizującego Grand Horizon Europa wspólnie z doktorem inżynierem Radosławem Kycią i doktor inżynier Agnieszką Niemczynowicz. Natomiast jeżeli chodzi o inne aspekty, no to chyba wspominałem, ale nie zaszkodzi przypomnieć i jeszcze raz pochwalić się, bo w miniony, a w zasadzie poprzedni weekend odbyły się zawody betonowych kajaków, a tam znowu PKKanu, czyli zespół z Politechniki Krakowskiej, pokazał się z jak najlepszej strony, bo zdobyli złoty i srebrny medal w trakcie tych międzynarodowych regat. A było to Betankanu Regate 2026 w Brandenburgii. Dość powiedzieć, że jeden z kajaków zyskał pierwsze miejsce w sprincie na 200 metrów, ale także dostał nagrodę dotyczącą designu kajaka, czyli po prostu wyglądu, i o tym na pewno należy o tym pamiętać. Zresztą należy również dodać, że projekty absolwentów Politechniki Krakowskiej, czyli projektów dotyczących Muzeum Góry Ślęzy i transformacji krajobrazu Baryczy, wyróżnione zostały w prestiżowym konkursie najlepszych dyplomów roku przez Stowarzyszenie Architektów Polskich. Jedno słowem, bardzo wysoko zostali ocenieni nasi studenci i absolwenci.

No a teraz troszeczkę międzynarodowo, że tak to określę, bo 24 czerwca w Delft w Holandii odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Stowarzyszenia Bullying Envelope Alliance, do którego przystąpiła również Politechnika Krakowska. A stowarzyszenie zostało założone dla zachowania trwałości projektu, który przez partnerów projektów oraz partnerów z różnych grup naukowych ma spowodować wspólne podejście do innowacji i edukacji w branży odbudów budynków, a ma to również stanowić pewnego rodzaju sieć wspierającą transformację w kierunku bardziej zrównoważonych budynków i środowiska zabudowanego poprzez dzielenie się wiedzą i jej transfer, a także łączenie ludzi oraz dopasowywanie potrzeb innowacyjnych do usług budowlanych. Dodatkową sprawą, która na pewno wielu Was może zainteresować, podpowiem, że został rozstrzygnięty konkurs architektura betonowa, czyli gra brył, dom w krajobrazie miejskim. Jest to już 26. edycja konkursu dla studentów drugiego roku, czwartego semestru studiów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, oczywiście z zakresu architektura betonowa, a dom w krajobrazie miejskim. Jednym słowem konkurs bardzo istotny, bo jest to efekt współpracy Katedry Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenia Producentów Cementu. Laureatkami konkursu została Izabela Słowak, Patrycja Florczyk i Oliwia Romaszko. Oczywiście laureatkom gratulujemy, a poza tym no, trzeba też wspomnieć, że otrzymały one równoległe nagrody finansowe, co też na pewno podnosi rangę samego konkursu, no i oczywiście chęci uczestniczenia w nim.

No, było już o nagrodach, oczywiście nagrodach w ramach konkursu architektonicznego. Natomiast ja podpowiem, że minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek przyznał 230 stypendiów dla wybitnych młodych naukowców. W tym gronie znaleźli się dr Mateusz Marcinkowski z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, a także magister inżynierii Agnieszka Przybek z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej. Jednym słowem gratuluję oczywiście, tym bardziej, że oznacza to docenienie ich pracy. A dodam jeszcze, że jest to już 21. edycja, 21. konkurs stypendialny dla wybitnych młodych naukowców. Kandydatów zgłaszali w grudniu ubiegłego roku rektorzy uczelni oraz dyrektorzy Instytutów Polskiej Akademii Nauk, tudzież Instytutów Badawczych i Instytutów Międzynarodowych. Tym razem nadesłano 1640 wniosków. Tym bardziej należy gratulować naszym laureatom tych nagród. No, oczywiście gratuluję również ich promotorom i zespołom, z którymi współpracują. Well, how come you say you will when you won't? Tell me that you do, baby, when you don't.

A teraz troszeczkę z zakresu chemii, to takiej no, bardzo użytkowej, bo zespół badaczek Politechniki Krakowskiej opatentował technologię zamykania żywych kultur prebiotycznych w mikrokapsułkach alginiałowych o rozmiarach poniżej 100 mikrometrów. Rozwiązanie eliminuje jedną z głównych barier w tworzeniu kosmetyków prebiotycznych i pozwala chronić bakterie przed działaniem konserwantów, zachowując ich aktywność aż do momentu aplikacji. Technologia ta może znaleźć zastosowanie w nowej generacji kosmetyków, dermokosmetyków wspierających odbudowę naturalnego mikrobionu skóry, a szczególnie pomocne będą dla osób z problemami dermatologicznymi, w tym atopowym zapaleniem skóry. Ja oczywiście mam nadzieję, że jak najszybciej zostanie to wprowadzone do użytkowania, ponieważ oczywiście oznacza to przede wszystkim lepsze leczenie, szybsze aplikacje, no i oczywiście skuteczność leczenia, to oczywiście przekłada się na znacznie lepszy dobrostan wszystkich pacjentów cierpiących na tego typu problemy.

Tak myślę, że możemy powiedzieć, że pewną formę podsumowania mamy za sobą, a ja już w tej chwili chciałbym Was zaprosić na jutro, bo właśnie jutro od godziny 10.30 na Politechnice Krakowskiej będzie szkolenie technologie kwantowe, przyszłość nauki, gospodarki, innowacji, które jest prowadzone przez Biuro Doskonalenia Kadr. Oczywiście serdecznie zapraszamy zarówno pracowników, jak i doktorantów oraz wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi technologiami do udziału w pierwszym szkoleniu poświęconym właśnie tym technologiom kwantowym. Spotkanie będzie stanowiło o inauguracji działań edukacyjnych związanych z jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju współczesnej nauki i gospodarki, a Politechnika Krakowska będzie uczestniczyć w tworzeniu zaawansowanego hubu naukowo-technologicznego, którego celem jest rozwój i komercjalizacja technologii kwantowych. Natomiast dodatkową rzeczą, na którą chciałbym Was już w tej chwili zaprosić, będą wakacje z horyzontem Europa, czyli cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów. Dość powiedzieć, że właśnie w związku z tym horyzontalny punkt kontaktowy, czyli Polska Południowo-Wschodnia, działający w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, zaprasza do udziału w lipcowym, podkreślam, lipcowym cyklu bezpłatnych szkoleń i warsztatów pod wspólnym hasłem Wakacje z horyzontem Europa. Spotkania odbędą się w dniach od 7 do 28 lipca stacjonarnie na Politechnice Krakowskiej, a także online. A cykl skierowany jest oczywiście dla osób przygotowujących wnioski do programu Horyzont Europa, realizatorów projektów, pracowników jednostek wspierających badaczy, naukowców, przedsiębiorców i małych i średnich przedsiębiorstw, jak również startupów oraz instytucji zainteresowanych programem Horyzont Europa. Oczywiście zapraszam do uczestnictwa.

na dzisiaj to już wszystko, co przygotowałem do materiałów informacyjnych, że tak to określę. Ja ze swej strony oczywiście zachęcam do słuchania Radia Nowinki. Przypominam, że już dzisiaj o godzinie 20 GPS niezwykły, bo chłopaki będą żegnali się w tym roku akademickim. Natomiast nie zmienia to faktu, że programy Radia Nowinki oczywiście będą nadawane cały czas regularnie, również w okresie wakacyjnym, a przynajmniej przez lipiec. Jeżeli chodzi o kwestie bardziej zasadnicze, to podpowiem, że już jutro, to o godzinie 9 poranek w Nowinkach, wieczorem Worek Buszu, jutro. Natomiast dzisiaj powtórzę jeszcze raz GPS. A za dzisiejszy program dziękuję Wam serdecznie. Tomasz Kapuśniak. Do usłyszenia.

0: Mamy dzisiaj poniedziałek, 29 dzień czerwca i 180 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Piotr, Paweł i Beata, ale także Maria, Emma, Benedykta, Emma, Iweta, Kasiusz i Kasja. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień rybaka obchodzimy m.in. dodatkowo święto wojskowych oddziałów gospodarczych, czyli logistyka ogólnie rzecz ujmując. Dodatkowo dzień ratownika WOPR to akurat bardzo potrzebne przy tych warunkach pogodowych. No a poza tym dzisiaj Międzynarodowy Dzień Tropików. Wydaje mi się, że wszyscy żeśmy świętowali. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, to mam dla was informacje dwie. Po pierwsze, wystartował 31. Summer Jazz Festival w Krakowie oczywiście, który potrwa do końca sierpnia. Natomiast na jutro chciałbym was zaprosić do Tauron Areny, a tam One Republic koncertować będzie. W związku z tym, no, kto jeszcze nie kupił bilety, niech próbuje. Może się uda. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję wam obejrzenie jutro, Dzień Objawienia. Najnowszy film Stevena Spielberga, który no, w bardzo krótki i prosty sposób nawiązuje do bliskich spotkań trzeciego stopnia, które pamiętamy pewnie jak przez mgłę, ja na przykład bardzo dobrze. A film oczywiście mówi o najbliższym kontakcie z obcą cywilizacją i potwierdzeniem faktu, że nie jesteśmy sami. Tak czy siak, film do obejrzenia jutro w Multikinie o godzinie 16.05 lub 19.15. Oczywiście zapraszam. No i informacje bieżące. Nie wiem, czy pamiętacie, ale parę dni temu informowałem o tym, że podpisana została umowa, która ma na celu stworzenie, no powiedzmy, kwantowej doliny w obrębie Krakowa, a wziąłem im udział zarówno Politechnika, jak UJ, AGH, no i dodatkowo NEWAG. No i w związku z tym niejako startuje cykl szkoleń, cykl wykładów, które mają przybliżyć technikę kwantową oraz zakresy jej stosowania i w jaki sposób to ewentualnie używać i do czego można ewentualnie użyć. A pierwszy z tych wykładów inaugurujący cały cykl będzie się już jutro o godzinie 10.30 w kotłowni, na który to oczywiście serdecznie was zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl, gdzie nadajemy na okrągło całą dobę oczywiście do waszej dyspozycji. Wy wchodzicie na stronę, klikacie przycisk włącz radio, a my gwarantujemy dobrą zabawę, ciekawą tematykę, no i oczywiście rewelacyjną muzykę. To wszystko dla was, a skoro już mowa o szczegółach, to podpowiem, że jutro poranek w Nowinkach tradycyjnie tuż po godzinie 9 wieczorem, ale jutro zapraszam na 21 na Worek Buszu, a dzisiaj już za chwileczkę sportowe nowinki.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Sportowe Nowinki.
1: Sportowe nowinki przygotował Jakub Green, a przedstawię je razem wspólnie z Albertem Pusą.
2: Maja Chwalińska przegrała w pierwszej rundzie Wimbledonu z Tajką Mananczają Savankaev 6-2, 5-7, 2-6. Polska tenisistka, która przed kilkoma tygodniami grała w finale French Open, poślizgnęła się na korcie przy piłce meczowej w drugim secie. Przez resztę spotkania Polka zmagała się z urazem, który przeszkadzał jej w płynnej grze. Hubert Hurkacz natomiast pokonał w świetnym stylu 3-0 Norwega Kaspera Ruda. Magdalena Fręch w aktualnie trwającym drugim secie z Anną Kalińską przegrywa 3-1 po zaciętym, ale niestety przegranym pierwszym secie. Swój mecz gra aktualnie również Magdalinet, która w swoim pierwszym secie przegrywa 3-4 z Mirrą Andrijewą. Pierwszą rundę Igi Świątek będzie można oglądać jutro od godziny 14:30, w której przed Polką stanie Amerykanka Taylor Townsend.
1: W 1/16 mundialu jedni z gospodarzy, czyli reprezentacja Kanady, pokonała RPA 1-0 i awansowała do 1/8 finału, w której zmierzy się ze zwycięzcą meczu Holandia-Maroko. Odbędzie się ono o godzinie 3:00, a pozostałe spotkania, które możemy śledzić tego wieczoru oraz tej nocy, to trwający Brazylia-Japonia, gdzie aktualny zaskakujący wynik to 0-1 i Niemcy-Paragwaj, który zacznie się o 22:30. Jeżeli chodzi o Formułę 1, George Russell z Mercedesa odniósł drugie zwycięstwo w tym sezonie. Grand Prix Austrii przyniosło strategiczną rozgrywkę i próbę pogoni drugiego na podium Maxa Verstappena, ale Holender stracił trochę czasu na starciach z Lewisem Hamiltonem. Potem musiał oglądać się jeszcze za siebie, gdzie pędził finalnie zdobywając trzecie miejsce kolejny kierowca Mercedesa, Kimi Antonelli. W ramach sportowych nowinek to jest wszystko, a ja zapraszam razem z Albertem już za moment na audycję GPS.

0: Nowinex.
1: Cotygodniowa dostawa audycji.
2: Ej, Słowik, to nie ta audycja!
3: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień.
4: Nie ta audycja, ale już po raz ostatni. Moi drodzy, GPS The Last Ride. Mamy ostatni przystanek naszej trasy pożegnalnej, a uczestniczą w niej
5: Jakub Green
4: oraz Albert Pusa, realizowani przez niezastąpionego Słowika Piotra. Będziemy mieli dzisiaj też pewnego gościa specjalnego, ale on w swoim czasie. No cóż, ostatni raz. Kuba, jak się czujesz?
5: Czuję się tak, że mam nadzieję, że nie splujemy się tak bardzo jak przy tych sportowych nowinkach.
4: Tak, pierwszą igę będzie można oglądać jutro.
5: Wspaniale.
4: Słuchaj, 95% mojego mózgu poszło na to, żeby poprawnie odczytać nazwisko Tajki, która była rywalką Mai Chwalińskiej, a pozostałe 5% po prostu już nie wystarczyło na całą resztę.
5: Nie dziwi mnie, to sam nie miałem pojęcia jak to czytać, dlatego oddałem ci tenis.
4: No więc właśnie. Jako, że to jest ostatni raz, to wcale nie będziemy zbyt wiele zmieniać, bo już za chwilę o tym, co się będzie działo w Krakowie, a później, no to zobaczymy. Trochę o Polsce, trochę o świecie, a zresztą słuchajcie nas.

0: Co tam w Krakowie? A w zasadzie to nie tylko w Krakowie, bo teraz będzie trochę pogodowo łamane na zdrowotnie.
1: O.
0: To, że do nas dotarły wysokie temperatury, powiedzieć tak, to jak nie powiedzieć nic. Myślę, że tu się zgodzisz.
1: No, ja się topię. Mam po prostu taki piekarnik na chacie, że to hit.
0: Gdzieniegdzie nawet powyżej 40 stopni Celsjusza. Chore! No, ale... Jako, że mamy takie wysokie temperatury, no to miasto stwierdziło, że jakoś zareagują. I w związku z zaczynającym się latem, i to zaczynającym się z wielką pompą, to trzeba przyznać.
1: Tak.
0: W takich lokalizacjach jak na przykład Rynek Główny czy Mały Rynek, ale też Rynek Podgórski i Aleja Róż, będzie można napotkać wodną mgiełkę działającą w godzinach 10-19, więc jeśli akurat będziemy gdzieś tam przechadzać się w okolicy, można z tego skorzystać, aby się troszkę schłodzić. Mało tego, nie jest to jedyne rozwiązanie tego typu, ponieważ Straż Pożarna Krakowska we współpracy z wodociągami miasta Krakowa i Strażą Miejską uruchomiła też
1: armatki
0: kurtyny
1: wodne.
0: O, to by dopiero było efektywne. Ale nie, uruchomiła dodatkowe kurtyny wodne, które działają w godzinach 12-19 i ich lokalizacja to Plac Wielkiej Armii Napoleona, Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego, ulica Grodzka przy skrzyżowaniu Katyńskim i Plac Wolnica. Więc kolejne punkty dla podróżujących, spacerujących bądź cokolwiek, żeby się po prostu troszkę schłodzić.
1: Czy ktoś by mi coś zrobił, gdybym stał w takiej kurtynie ciągle i bez przerwy?
0: Myślę, że ktoś by mógł się przyczepić w pewnym momencie i niekoniecznie ze służby, ale po prostu z ludzi, którzy będą czekali na swoją kolej. Mało tego, właśnie powiedziałem na początku, że zdrowotnie, dlatego że pamiętajcie, że w takich porach roku, kiedy temperatura osiąga horrendalne, więc wręcz poziomy, warto się nawadniać, nawet trzeba się nawadniać. Pijcie dużo wody i to też mają ułatwić miejskie pitniki. Tych w mieście będzie rozłożone nieco więcej, dlatego nie będę każdej pojedynczej lokalizacji tutaj wymieniał. Wystarczy, że na mapach Google wpiszemy na przykład pitnik miejski albo wodopój i będą nam się takie pineski wyświetlały. Więc dbajcie o siebie, pijcie wodę, unikajcie ostrego słońca, bo wam się jeszcze stanie jakaś krzywda.
1: No, powiem ci, z tym piciem to czasem może być różnie, bo wiesz, biorąc pod uwagę tę wilgotność, jaka jest, bo te upały to tam pół biedy, nie? To, że mamy 80% wilgotności w powietrzu...
0: Nie da się oddychać.
1: To jest po prostu hit, bo ty teraz wyobraź sobie, że pijesz, chcesz to wypocić, wystracić tę wodę, no bo siłą rzeczy trzeba ją gdzieś stracić w jakiejś formie, i próbujesz to odparować.
0: Tak.
1: I nie możesz, bo jest tak wilgotne powietrze i ci jest jeszcze goręcej. Więc, no, więc z jednej strony bardzo, bardzo zdrowym jest, i oczywiście jak najbardziej zachęcam do picia wody, z drugiej jest przekichane, żeby później jakkolwiek odprowadzić ją ze swojego organizmu.
0: Tak, więc no tak jak powiedziałeś, no gdyby nie ta wilgotność, nie byłoby aż tak tragicznie. A teraz September, utworzę Cry For You.

0: się tutaj dzieje?
1: Tak?
0: Co tutaj robicie?
1: Tutaj? Magdo, co? My tego, miał kurde, to tego.
0: No. Na chleb tak zarabiacie?
1: Tak jest, no.
0: Ciężka tu jest praca.
1: Tak jest,
2: GPS!

0: tego będzie lepiej.
1: No, to jak jesteśmy, był temat letni, no to zostajemy w lecie, no bo teraz taka letnia bardzo destynacja, lecimy do Maroko. Znaczy, w sensie chciałem powiedzieć nad Maroko, nad staw Maroko w Katowicach. A tam się wydarzyło nietypowe zgłoszenie, które postawiło aż na nogi Straż Miejską, no się wyobraź, w tych Katowicach. Bo kobieta spacerująca z psem zauważyła na pomoście przy stawie właśnie Maroko, na osiedlu Tysiąclecia,
2: około... Co to tak nazwę?
1: Nie mam pojęcia. Około 50-centymetrowego krokodyla.
2: 50-centymetrowego.
1: Tak jest.
2: No taki nieduży, ale nadal, co on tam robi?
1: Tak, jak relacjonowała, zwierzę nie tylko przypominało egzotycznego gada, ale również poruszało się, dlatego natychmiast oddaliła się na bezpieczną odległość, zrobiła zdjęcie i zawiadomiła służby. Prawidłowo, bardzo ładnie.
2: Tak, okazało się później, że to był po prostu Sylwester Wardenga, który przebrał psa za krokodyla.
1: Prawie... Prawie masz rację, bo dyżurny oczywiście potraktował zgłoszenie bardzo poważnie i wysłał mnie na miejsce patrol. Strażnicy ostrożnie zbliżyli się do pomostu, przygotowani na możliwość interwencji wobec niebezpiecznego zwierzęcia. A gdy znaleźli się tuż przy tym drapieżniku, okazało się, że alarm był fałszywy. Domniemany krokodyl był zwykłą, zieloną gumową zabawką.
2: Właśnie teraz o tym, kurczę, pomyślałem. No cóż,
1: ale
2: no.
1: Możesz zapytać... Ale ruszało się, to co?
2: Wiatr.
1: Tak jest, po prostu ruszało się na wietrze, na podmuchach wiatru.
2: Ale zastanawiam się, to jest tak, albo ta kobieta, która to zgłosiła, musiała mieć jakąś poważną wadę wzroku, albo ten krokodyl był na tyle, nie wiem, autentycznie wykonany, i tu mam też na myśli dobór kolorów tej zabawki, że po prostu można było w to uwierzyć. Bo, sorry, nie chce mi się wierzyć, że taka zabawka jest pokolorowana w sposób inny niż jaskrawy.
1: Wysłałem ci link i możesz sobie zobaczyć, bo jest tam foteczka.
2: Już patrzę. Teraz słychać klikanie.
1: Klik, klik, klik.
2: Klik, klik. I rzeczywiście.
1: On wygląda bardzo autentycznie.
2: A że taka dmuchana zabawka...
1: Gumowa.
2: Znaczy, gumowa. Ja pomyślałem o dmuchanej, wiesz.
1: No właśnie, to nie dmuchana,
2: zabawy
1: tylko gumowa.
2: Tam na plaży. Okej. Okay. Mm-hmm. No dobra, ale...
1: Ja bardzo chętnie, bardzo wow. Zachęcam was, naszych słuchaczy, żeby sobie wygooglować Katowice krokodyl i zobaczyć na własne oczy to zdjęcie, bo no rzeczywiście robi robotę.
2: Krokodyl zauważony w Maroku. Nad Marokiem. Jak nad Marokiem? Latał tamtędy. Przelatywał.
1: Jak Aladyn na dywanie. No, także taka letnia historyjka. Ale z drugiej strony można z niej wyciągnąć bardzo fajne wnioski. Nawet jeżeli nie jesteście pewni, a wydaje wam się, że jest jakieś zagrożenie, dzwońcie, o ile nie jesteście świadomi, że dzwonicie.
2: Tak,
1: bez sensu.
2: A jeśli dzwonicie, bo ktoś was śledzi, to jeśli śledzą was służby, to jak zadzwonicie na 112, to przestaną was śledzić, bo wtedy dostaną cynk, że wiecie o tym, że was śledzą, więc przestaną was śledzić.
1: A zastanawiałem się dzisiaj nad takim jednym tematem. Nie będzie go dzisiaj, więc go szybko zdradzę. Bo jakiś typ ukradł łańcuszek od jubilera i stwierdził, że świetnym pomysłem będzie schować się na komendzie.
2: Najciemniej pod latarnią.
1: No, otóż nie tym razem. Złapali go. To nie jest temat, to nie będzie temat dzisiejszy, ale bardzo pasował mi do tej historii, którą przytoczyłeś. No dobrze, to my sobie gramy dalej. Cieszymy się ostatnim GPS-em. Egypt Central i White Rabbit. No, przez te upały to ja rzeczywiście już widzę białe króliczki.

0: radio nowinki.
1: Posłuchaj.
2: A, co?
1: Co? PKP.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz. Wow.

0: A teraz trochę o wydarzeniu, które Piotrek Słowik skrócił dosyć treściwie, mówiąc: a, tramwaj urodził. Przenosimy się do Poznania, okay. Bo tam tramwaj
1: urodził.
0: No się zepsuł, tak, a, urodził. Okay. To zapytacie, drodzy słuchacze, jak? O co tutaj chodzi? No, być może się domyślacie, być może nawet o tej sytuacji słyszeliście. Chodzi o to, że no ostatnio to ta poznańska komunikacja miejska była raczej pechowa. I to
1: no, więcej o Poznaniu słychać niż o Wrocławiu.
0: Tak,
1: a tam się rzeczy wywrocławiały.
0: Dokładnie, no tam jakieś wykolejenia to było przecież na porządku dziennym, nawet niekoniecznie z wysokimi temperaturami. No tutaj jednak te wysokie temperatury... No trochę bardziej dały się we znaki, jeśli chodzi o to, co się dzieje z pojazdami tejże komunikacji, ponieważ po pierwsze, do tramwaju przejdziemy za chwilę. Autobus okay. spłonął. Autobus spłonął.
1: Dobra, jak się to łączy?
0: Po prostu, no to, że komunikacja miejska w Poznaniu miała pecha. Około 7.30 w ogóle, to było w piątek, poznańskie służby otrzymały wtedy zgłoszenie o tym, że autobus płonie przy ulicy Serbskiej. No i cóż, no szybka reakcja, oczywiście pojazd udało się ugasić, ale jaka była dokładnie przyczyna? Tego nie wiemy. Służby są w trakcie wyjaśniania.
1: Aż mi się przypominają z Formuły 1 te komunikaty. I have smoke in my car.
0: Tak, must be the water, co? No właśnie, ale co z tym tramwajem? Konkretnie to tramwaj numer 13, linia numer 13. Na Grunwaldzkiej Tatra, tak? Tatra zgubił, a bo Tatra to jest tramwaj, dobra. Na ulicy Grunwaldzkiej.
1: Już miałem tę czarno-żółtą puszkę w głowie.
0: Zgubił silnik.
1: Okej.
0: Okay. Po czym się wykoleił? Po prostu. O to chodziło w porodzie.
1: A, że urodził silnik.
0: Urodził silnik. Więc ciężko by to faktycznie nazwać to porodem, bo raczej porodem nie nazywa się pozbycie się jednego ze swoich organów.
1: Znaczy, no ja bym to prędzej dekapitacją nazwał.
0: Nawet nie, bo to dekapitacja, no...
1: No zależy, gdzie masz, gdzie twierdzisz, że zależy, masz silniczek.
0: Tak, zależy, czy traktujesz silnik jako serce, czy jako mózg. No mózg to raczej chyba jednak nie. No i powiedziałbym raczej, że serce.
1: Znaczy, no niektórzy mówią, że można mieć silniczek też gdzie indziej.
0: Prawda. Prawda, no na przykład jak masz samochód i masz silnik z tyłu, to masz tam silniczek. Dobra. Moi drodzy, ja was teraz zabiorę na małą przejażdżkę, tak z 20, w zasadzie 21 lat wstecz.
1: Darcie mordy show.
0: Darcie mordy show, czyli to, co wtedy było dosyć modne. Bullet for my Valentine, Hand of Blood.

0: out of my head.
1: Znowu tematycznie. Mega się napociłem, żeby ogarnąć ten temat. Szukałem, kopałem.
2: Nie tylko przez temperaturę się napociłem.
1: Nie tylko przez temperaturę, bo dużo nie zrobili, ale jestem w stanie na tym ostatnim wydaniu audycji GPS zadać to pytanie. Co znowu zrobili Włosi?
2: No. Nie wygrali wyścigów, to na pewno.
1: To na pewno, dokładnie, to prawda. Natomiast tak, mieszkaniec włoskiej Vicenzy zaparkował samochód i zostawił uchyloną na około 10 cm szybę, chcąc przewietrzyć wnętrze auta podczas upalnego dnia.
2: Gdzie zaparkował?
1: Generalnie zaparkował.
2: Po prostu, okay.
1: Tak, po prostu zaparkował. Po powrocie, jak się okazuje, wraca, patrzy, a tu mandat na 42 euro.
2: O, a co, dlaczego?
1: Policjanci uznali, że pozostawienie otwartego okna oznacza niewłaściwe zabezpieczenie pojazdu, ponieważ ułatwia osobom postronnym dostanie się do środka lub próbę kradzieży.
2: A, okej.
1: Tak, no może się wydawać, że kolejny głupi przepis zrobiony przez, przez Włochów, ale biorąc pod uwagę to, jak tam wygląda życie, to trochę mniej to dziwi, jak się człowiek zastanowi, bo podstawą do nałożenia kary był właśnie artykuł 158 włoskiego kodeksu drogowego, który nakłada na kierowców obowiązek podjęcia wszelkich środków ostrożności, aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu pojazdu oraz ograniczyć ryzyko jego kradzieży.
2: Czyli generalnie... To jest bardzo takie... Ten zapis taki bardzo generalny. Co ja właśnie powiedziałem? Słuchaj. Wyjeżdżając z garażu, zwiększasz prawdopodobieństwo kradzieży własnego pojazdu. No i co? Mandacik!
1: Nie, w sensie jakby to jest prawda, bo przepis nie wskazuje wprost, że uchylona szyba jest zabroniona.
2: Ale czy to... Ja się zastanawiam, czy jest dokładnie określone, co... się liczy jako to...
1: Nie.
2: To.
1: Nie, już się tłumaczę. Tak jak mówię, przepis nie wskazuje wprost, że uchylona szyba jest zabroniona, jednak daje funkcjonariuszom możliwość oceny, czy samochód został pozostawiony w sposób wystarczająco bezpieczny.
2: Czyli jeśli funkcjonariusz ma z kimś na pieńku, no to na pewno coś podciągnie. Właśnie, po co wyjeżdżałeś z garażu? Dzięki temu naraziłeś swój pojazd na kradzież. Cyk. 50 euro mandat.
1: To w sensie, wiesz, znaczy tutaj te 40, bo tam jest od 42 nawet chyba 150 euro.
2: O Boże.
1: Tam jest jakiś taki ten, jakiś taki ten taryfikator, jakiś taki właśnie szalony. Natomiast trochę może ma to sens, w sensie, że może nie, wiesz, no za 10 cm uchylonej szyby dostał najniższy możliwy wymiar kary.
2: Zaparkowałeś w niebezpiecznej dzielnicy? O, stary! Stówka. Bez sensu.
1: Tak, ale na przykład zaparkował niebezpiecznie, albo nie wiem, zostawił otwarte drzwi do samochodu.
2: Takimi rzeczami to raczej zajmują się towarzystwa ubezpieczeniowe, wiesz? W sumie, bo jeśli na przykład twój ubezpieczyciel by się dowiedział, że zostawiasz samochód w miejscu, w którym potencjalnie może być narażone na kradzież, jeszcze z uchyloną szybą, co miałoby ułatwić złodziejowi kradzież, to raczej składki by ci wzrosły.
1: Znaczy tak, w sensie u nas w Polsce na zachodzie tak to działa, ale we Włoszech...
2: Jakim zachodzie? Jakim zachodzie?
1: W sensie jeżeli sobie porównasz życie we Włoszech, a życie w Polsce, to my jesteśmy zachodem dla nich.
2: Aż tak?
1: No aż tak. W sensie tam kradzieże samochodów i różnych rzeczy z samochodów są na porządku dziennym. U nas były na porządku dziennym 30 lat temu.
2: Coś w tym może być.
1: Także ja się trochę mniej dziwię. Jest to dość absurdalne, to prawda. Natomiast znając to, jak tam wygląda życie, trochę to mniej mnie dziwi. Możecie dać nam swój komentarz oczywiście na naszych mediach społecznościowych, co wy o tym sądzicie. A teraz kolejna przerwa muzyczna, a zaczynamy ją z Tajnym Tempachem i Erikiem Turnerem. Utwór Written in the Stars.

0: No i nadszedł ten moment, w którym wprowadzamy naszego gościa specjalnego, a jest nim człowiek, który co najmniej z połowę tego naszego GPS-a to z nami poprowadził i przyczynił się do tego, że on w pewnym momencie trwał, a mógł nie trwać. Piotr Wojtaszczyk, witam cię serdecznie.
1: Dobry wieczór. Bardzo mi miło wrócić po pewnej przerwie. Właściwie tak. No i przygotowałem dla was temat, żeby się pożegnać ładnie z GPS-em. Nie będzie to taki typowy GPS-owy format, no bo porozmawiamy sobie troszeczkę o mundialu i o tym, co dzieje się na Mistrzostwach Świata w tym momencie w Ameryce. Szeroko pojętej Ameryce, bo jest to zarówno Kanada...
0: W Ameryce Północnej i tyle. Będziemy się zgadzać.
1: I środkowej, Meksyk jest w środkowej.
0: W sumie racji.
1: Tak jest. Więc tak, porozmawiamy konkretnie o rekordach, które padły na Mistrzostwach Świata. Otóż został pobity rekord frekwencji na trybunach.
0: Już myślałem, że jakiegoś piłkarza pobili, nie słyszałem.
1: Ja jeszcze o tym nie słyszałem, ale w Meksyku wszystko jest oczywiście możliwe. Został pobity rekord frekwencji, prawie 4 miliony 700 widzów na trybunach, co zdeklasowało historyczny wynik z mundialu w USA w 1994 roku, czyli z roku, gdzie Edyta Górniak zajęła drugie miejsce na Eurowizji.
0: Musiał.
1: I Edyta Bartosiewicz wypuściła swój album Sen.
0: Same Edyty.
1: Jednodniowa frekwencja została pobita, bo wyniosła 281 tysięcy kibiców i została zgromadzona 16 czerwca. Liczba zdobytych goli, 215 bramek padło do tej pory w fazie grupowej, no, to nie licząc akurat, jeszcze fazy pucharowej.
0: Ten akurat rekord nie dziwi, no bo jest dużo więcej zespołów.
1: Poczekaj, daj mi dokończyć. No i tak, przede wszystkim dlatego, że jest więcej zespołów, bo nie 32, a 48. A także dlatego, że jest po prostu więcej meczów, bo zwiększyła nam się liczba grup i tak dalej, i tak dalej.
0: A Polska gdzie?
1: Ha, Polska? W Europie Zachodniej. Jak to powiedziałeś pięknie wcześniej. Został wyrównany już rekord goli samobójczych, bo 12 bramek takich padło. No i historyczny awans aż 9 reprezentacji z Afryki do fazy pucharowej. No ale nie dziwota, skoro mamy 32 reprezentacje w fazie pucharowej w 1/16. No i tak, Lionel Messi na razie jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o trafienia.
0: Tak, czyli... go ciągną ci sędziowie za uszy, że się nie da.
1: No nie, ta 19 trafień prowadzi w klasyfikacji wszechczasów, ale blisko za nim jest oczywiście jeszcze nasz młody i prawdopodobnie kiedyś przebije ten rekord, czyli Mbappé, Mekambwe i tak dalej. No i tak... Pojawił się nowy zawodnik najskuteczniejszy w rzutach karnych. Jest to Harry Kane, który ma aż 5 wykorzystanych jedenastek na turniejach.
0: Ciechło podpalił podejście
1: rangi Mistrzostw Świata. No i najmniej skuteczny w historii rzutów karnych. Zgadnijcie, kto jest, bo to jest takie troszeczkę zaskoczenie.
0: Cristiano Ronaldo.
1: Nie.
2: To Robert nie Lewandowski.
1: Oj.
0: Ale Chicago Fire.
1: Lionel Messi.
0: No,
1: aż 3 nietrafione rzuty karne. Wyobraźcie sobie.
0: A i tak jest...
1: 3 nietrafione rzuty karne, w tym jeden obroniony przez... No, może to
2: zgadzać. Wojtka Szczęsnego.
1: Wojtka Szczęsnego, tak jest! Tak jest. Polska górą, Polish Mountain.
3: Polska górą.
1: No i co? Jeszcze na koniec mam najdłuższą serię Fair Play. Zgadnijcie, która reprezentacja mogła się wykazać największą jakby jakością, jeśli chodzi o
0: zachowanie. Kto tam wrócił
1: zachowanie
0: po 40 latach?
2: Na pewno nie Francja.
1: Kto jest najbardziej wychowanym, najlepiej wychowanym krajem świata, z największą kulturą osobistą w pracy i tak dalej, i tak dalej. Forza Horizon 6.
2: Japonia!
1: Japonia, tak jest. Japonia.
0: Nie ma to sens. No. Japonia, która wygrywała jeszcze jakoś niedawno, jak patrzyłem z Brazylią. Jaki jest teraz wynik?
1: A mecze teraz są?
2: Stary, oni sprzątają, kibice japońscy sprzątają po sobie miejsca na stadionie.
0: No,
2: to jest niesamowite.
0: Jeżdżę.
1: Jak wynik meczu?
0: 2-1 Brazylia wygrała. W 96 minucie Martinelli strzelił na 2-1.
1: A o której rozpoczął się mecz?
0: Jakieś 19 chyba.
1: Okej. Dobrze, no to co? Tyle z tego tematu. Ja was żegnam, bardzo dziękuję wam za poprowadzenie, za wdrożenie mnie do audycji, za to, że byliście przez te wdrożenie do radia, tak. Tak jak Piotrek mi podpowiada na słuchawce. Więc naprawdę...
0: Nie masz na uchu, ale...
1: naprawdę wam bardzo dziękuję. No i co? A teraz zostaję znowu sam. Zalia.

0: Co ludzie o tym myśleli? Co tu ludzie z okolic o tym mówili, myśleli?
1: Ludzie o tym myśleli, tego w Polsce tego nie było jak Pero jest. A co za to milicja się nie bierze, a nie milicja lata linia i uwagi nie wyczała. Aby przyjechali się śmiali z tego.
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
0: Queens of the Stone Age w utworze In My Head na antenie Radia Nowinki podczas ostatniego przystanku GPS Last Ride.
3: Przystanku Woodstock.
0: Tak. Ostatnia przejażdżka z GPS-em trwa w najlepsze. A dziś o tym, teraz o tym, że zakończył się rok szkolny. Ostatni piątek. W związku z czym Polska Agencja Prasowa opublikowała sondaż przeprowadzony przez pracownię Ibris, w którym Polaków zapytano o ocenę zmian w edukacji i ogólnie stan. No i cóż by tu powiedzieć, większość respondentów, i to zdecydowana większość respondentów, ma raczej negatywne zdanie na ten temat, w sensie polskiej edukacji, ponieważ 72% respondentów uważa, że szkoła nie przygotowuje uczniów do dorosłego życia.
4: Prawda.
0: Prawda. 80% twierdzi, że absolwentom brakuje umiejętności przydatnych w codziennym życiu. Z kolei 81%, że polityka odgrywa zbyt dużą rolę w edukacji.
4: No trochę tak.
0: Tak, historia to jedynie wersja zwycięzców, tak? No generalnie 58% uważa, że polskie szkolnictwo to w ogóle w złym kierunku zmierza. Ajej, ojej, ciekaw jestem w sumie, jakby wyglądało, jakby wyglądał taki sondaż, takie badanie w kontekście uczelni wyższych.
5: To ja się wtrącę i powiem tylko taką anegdotkę co do wtrącania polityki w szkołę. Na zakończeniu roku w jednej z tomaszowskich szkół, czyli z moich rejonów, został zaproszony starosta. Tylko nie byłby to żaden problem w tym, że starosta został zaproszony, któremu kadencja skończyła się jakiś czas wcześniej. Został odwołany, więc była to zagrywka polityczna po prostu w szkole na zakończeniu roku.
0: Wow!
4: No, to jest rzeczywiście gruba jazda.
0: Imponujące.
4: To trochę tak, jakby prezydenta Michalskiego teraz gdzieś zaprosić.
0: Tak, i przedstawić jako prezydenta. 55% badanych uważa, że szkoła przykłada zbyt dużą uwagę do ocen. Ja się tutaj też z kolei zgodzę.
4: Znaczy nie, no dobrze, oceniajmy nasze dzieci.
0: Ale zbyt dużą wagę.
4: Ale róbmy to z głową.
0: Tak, tak dokładnie o to chodzi. 68% twierdzi, że ograniczenie ilości prac domowych było błędem.
4: O.
0: To jest ciekawe.
4: Znaczy rodzice o swoich dzieciach pewnie tak powiedzą, bo teraz dzieci mają więcej czasu w domu i zawracają łeb.
0: Trzeba im jakoś czas zorganizować. Ale były też pozytywne akcenty tego wszystkiego, bo 53% badanych chwali wprowadzenie edukacji zdrowotnej.
4: Co drugi.
0: 52,9% ma taki sam stosunek do edukacji obywatelskiej, co swoją drogą brzmi trochę jak taki polityczny...
4: Czym jest edukacja obywatelska?
0: Nie wiem, brzmi jak polityczny przedmiot. 49% uważa, że dobrym pomysłem było zmniejszenie liczby godzin nauczania religii.
4: Czyli co drugi.
0: Nadal, nie?
4: Jakby wciąż co drugi. W sensie, wiesz, 53% przy tej edukacji zdrowotnej to jest dokładnie procent, mam wrażenie, jaki ma aktualna władza, a nie ma ta poprzednia, i jakby to się tak będzie płynnie zmieniać, nie? Że jak zmieni się władza, to 53% będzie zadowolone z tego, że edukacja zdrowotna została wycofana.
0: Słuchaj, generalnie wracając do naszych liczb, to 66% Polaków uważa, że nauczyciele powinni zarabiać więcej.
4: 100% powinno uważać, ale...
0: Nie, bo wiesz co, jest taka grupa ludzi, która uważa, że ten pełny etat nauczyciela ograniczający się do 18 godzin tygodniowo to jest wszystko. A oni nie zdają sobie sprawy z tego, że nauczyciele dużą część swojej pracy zabierają do domu.
4: No tak, oczywiście, sprawdzanie tych wszystkich sprawdzianów, kartkówek, wow. Przygotowywanie się do prowadzenia zajęć. Skupa czasu.
0: No właśnie. No, a generalnie to stanowisko nauczyciela jest powszechniejsze wśród osób, które wychowują dzieci, niż wśród osób, które tego nie robią, bo te, które wychowują, to jest 71,8% respondentów. Więc... Tak ma się właśnie stosunek do edukacji w Polsce. Zdania są podzielone, aczkolwiek w takich kluczowych kwestiach raczej negatywne. Balu Brigada w utworze So Cold.

0: No i kolejny mamy temacik, już mój ostatni dzisiaj, i o kolejnych głupich ludziach będziemy rozmawiać.
1: Moje ulubione.
0: Tak jest, w Zgorzelcu. Prokuratora postawiła zarzuty kilku osobom podejrzanym o serię kradzieży o dość, nazwijmy to, nietypowym asortymencie.
1: Cóż to takiego?
0: Otóż, zaczniemy od samego początku historii, bo ona zaczyna się jeszcze w 2023 roku. Na stacji kolejowej w Węglińcu, gdzie zatrzymał się pociąg z ładunkiem wojskowym. Podejrzani mieli wykorzystać moment, gdy konwój był słabiej nadzorowany, zerwać plomby zabezpieczające wagony i dostać się do środka. Z jednego z kontenerów zabrali 4 skrzynie. Mm-hmm. Szybko jednak wyszło na jaw, że nie do końca wiedzieli, co ukradli. Po otwarciu skrzyń i zorientowaniu się, że w posiadaniu mają 120 pocisków artyleryjskich...
1: O kurczę, grubo!
0: Porzucili je w pobliskim stawie. No. Wow. Natomiast to nie jest jedyny skok, który zrobiła ta grupa, bo równolegle ta sama ekipa miała zajmować się również bardziej przyziemnymi kradzieżami z innych wagonów tego samego typu transportów kolejowych. Łupem padły m.in. 54 urządzenia Thermomix.
1: O nie, co na to te wszystkie gospodyni domowe. O nie, przepraszam, zapomniałem dodać. Z klasy średniej.
0: Ej, weź, moi rodzice mają Thermomixa. Natomiast 54 urządzenia o łącznej wartości blisko 300 tysięcy złotych. W tym przypadku sprawcy mieli działać, wyobraź sobie, bardziej metodycznie, bo znamy te metody. Po kradzieżach zakładali fałszywe plomby, dzięki czemu zniknięcie towaru wychodziło na jaw dopiero po dotarciu pociągów do miejsca docelowego.
1: Właśnie zdałem sobie sprawę z tego, z jaką pogardą, bo zupełnie przypadkiem powiedziałem o tej klasie średniej. Jakbym ja był jakiś nie wiadomo jaki burżuj, no przepraszam nie to chciałem
0: zrobić. Jakbyś do niej nie należał!
1: No w sumie to chyba nie należy jeszcze.
0: A od kiedy się zaczyna klasa średnia?
1: Nie pamiętam. Zależy, czy polska, czy europejska.
0: W sumie. Śledczy ustalili również, że część skradzionych rzeczy trafiła dalej do innych osób, które również usłyszały zarzuty paserstwa. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu, a oskarżonym grożą kary sięgające nawet...
1: 5 lat!
0: Wyprowadziłem cię w pole, bo 10 lat więzienia. Za paserstwo jest dycha.
1: Okej, okay. No to będziemy pamiętać na przyszłość.
0: No, także ci, co kradną Thermomixy, czasem chłopaki sobie stwierdzili, no idziemy kraść z pociągów. Co tam złe, co tam może być Thermomixy? No to se trafili na pociski artyleryjskie, które...
1: Będziemy kraść z pociągów, tego nikt nie sprawdza.
0: Ale wiesz, bo to jeszcze najzabawniejsze jest to, że to jest... Że to był pociąg, który jechał prawdopodobnie, tak trzeba zakładać, na Ukrainę, tak? Który wiózł pociski artyleryjskie z Niemiec przez Polskę na front.
1: No to jeszcze przy okazji pewien sabotaż mógł lecieć.
0: No nie? Jeszcze powinny tam wlecieć jakieś zarzuty za szpiegostwo na rzecz Rosji.
1: Jeszcze jakby się tym wszystkim sąd wojskowy zajął.
0: Może się zajmie.
1: Why?

0: Jejku, ale to eskalowało. Ale to eskalowało. Niesamowite.
1: To prawda. A teraz byśmy sobie coś zagrali, tylko nie wiem i nie widzę co. Więc musisz mi powiedzieć, Piotrku Słowiku, co jest następne. A, Panika de Disco. No dobrze.
0: L.A. Devotee.
1: L.A. Devotee na naszej antenie.

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podajesz?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
0: Pink Floyd w utworze Time, a czas nam ucieka nieubłaganie, no bo to już będzie ostatnie nasze wejście nie tylko w tym sezonie GPS-a, ale również w GPS-ie jako całości. Moi drodzy, a co będzie tematem kończącym audycję? Pomyślelibyście sobie, może jakieś podsumowanie, może jakieś wspominki. Ha! Nie!
2: Będzie?
0: Zostaje... No dobra, niech będzie. Ale zanim, to jeszcze porozmawiamy sobie o tym, co ciekawego zrobiła firma Commodore. I to nie jest włoska firma, żeby...
2: Commodore!
0: Żeby nie łączyć tutaj dwóch nazw różnych, nie wiem, segmentów, cokolwiek. Commodore Callback 8020. Jest to telefon opracowany przez firmę Commodore. I on jest na tyle unikalny, że w zasadzie to nie jest za bardzo unikalny, co po prostu nawiązuje do technologii w stylu retro. Chodzi tu o to, że jest to po prostu telefon, który uniemożliwia nam korzystanie z mediów społecznościowych.
2: Wow.
0: Jest on ograniczony do podstawowych funkcji telefonu, takich jak oczywiście dzwonienie, wysyłanie wiadomości. Ma wbudowane takie na przykład komunikatory jak WhatsApp, czy możemy na nim słuchać muzyki oczywiście, ma też aparat i w ogóle, ale właśnie nie ma tam tych najbardziej angażujących mediów społecznościowych. Nie zainstalujemy tam Facebooka, nie zainstalujemy tam Instagrama, nie zainstalujemy Xa, TikToka też. Więc to jest odpowiedź, myślę, firmy na to, że młode pokolenie ostatnimi czasy lubi sięgać właśnie do takiej starszej technologii, ograniczając się do tych najprostszych funkcji ze świadomości tego, jak działają one na ludzki mózg, plus do tego po prostu retro technologia im się podoba.
2: No, więc właśnie na przeciw... to nie będą wiedzieli, co to.
0: Ej, a to było fajne akurat.
2: Dobra.
0: No, tak, zdaniem twórców, poza aplikacjami z tak zwanej czarnej listy, czyli tych, o których mówiliśmy, telefon obsługuje 99% aplikacji Androida, więc mapy, muzyka, jakiś Uber czy Bolt też tam działają, aparat, gry, podcasty działają. Nie ma właśnie tych takich najbardziej wpływające na aktywność, nie wiem jak to powiedzieć, mentalną, cokolwiek. No w każdym razie media społecznościowe są niedostępne. I tak, co by tutaj jeszcze dodać o tym, jak ten telefon wygląda, bo dosłownie on swoim designem nawiązuje do takich starych telefonów. Mm-hmm. Jest to dosłownie telefon z klapką.
2: Pamiętam mój ostatni telefon z klapką, moja babcia miała takie, oczywiście za dzieciaka, no bo wtedy były telefony z klapką, moja babcia miała taką tendencję, że nie sprawdzała kieszeni, jak coś rzucała do prania, no i nie sprawdziła, że w spodniach jest mój telefon i go wybrała. Tak skończył mój ostatni telefon z klapką. Bardzo go lubiłem, był taki, był biało-niebieski.
0: Ja kiedyś to samo zrobiłem, ale ze słuchawkami, więc nie aż tak źle jak w twoim przypadku. Commodore Callback 8020 będzie kosztował podobno, według serwisu Dexerto, $499.
2: 2000 zł?
0: Dużo, nie? No, słuchaj, to jest tak naprawdę smartfon w nieco innych ciuchach, który ma zablokowane social media.
2: I z klawiaturą.
0: I z klawiaturą, tak. No bo obsługuje wszystko. To jest telefon, który ma po prostu działać tak, jak sobie tego wyobraża współczesny użytkownik, że ma mapy przed sobie, ma jakiegoś Ubera, może sobie muzyki posłuchać, może sparować jakieś słuchawki bezprzewodowe prawdopodobnie. Tylko po prostu, no mówię, nie ma tych mediów społecznościowych.
2: Okej, okay, tylko to już na przykład zamiast wydawać 2000 zł,
0: no to jest jednak sporo.
2: Nie lepiej byłoby spróbować poćwiczyć wolną wolę i silną wolę i po prostu usunąć te wszystkie aplikacje ze swojego telefonu i postarać się ich nie instalować z powrotem.
0: I to jest ta trudniejsza opcja, do której zachęcam.
2: Tak, jest zdecydowanie trudniejsza.
0: Bo tak jak mówisz, to jest
2: można
0: przy okazji...
2: wydać dwa koła, nie? Ale...
0: Tak, to jest przy okazji ćwiczenie siły woli.
2: Ale można też nie?
0: Można też nie. Można zostać przy tym, co się ma. No, więc z tą myślą was zostawimy. Dbajcie o siebie, jest bardzo gorąco, pijcie dużo wody i... No, nie przebywajcie na tym słońcu. Jejku, ile nam minęło czasu przy tych GPS-ach?
2: Powiem ci tak, 3 sezony.
0: I to nie tylko GPS-ach, bo jeszcze przed GPS-em byliśmy z wami w ramach nowinek, przecież.
2: Tak, było tam trochę tego, natomiast w ramach samego GPS-a. 3 sezony. Pierwszy 23 wydania, drugi 40.
0: Wow.
2: Dzisiaj zamykamy się na 39 wydaniu, czyli łącznie 142 wydania audycji GPS.
3: Ja chcę tylko wtrącić, że 39 to najlepsza liczba do kończenia. Adam Małysz kończył karierę, jak miał 39 zwycięstw i tak samo Kamil Stoch.
0: Ile lat ma Robert Kubica?
2: Nie kończ mu kariery jeszcze, chłopie. No, my też kariery pewnie...
0: 41, dobra, on już przeszedł przez te granice.
2: Dobrze. Jemu
0: to nie grozi.
2: My wam naprawdę bardzo pięknie dziękujemy jako redakcja audycji GPS. Chcieliśmy podziękować całemu Radio Nowinki i całej redakcji Radio Nowinki. Przede wszystkim oczywiście Tomek, Michał, wielkie serce dla was.
0: Tak, Michał w ogóle do nas napisał w trakcie audycji z podziękowaniami za nasz wkład w funkcjonowanie radia.
2: Wielkie,
0: pozdrawiamy
2: wielkie
0: serdecznie.
2: Serduszko. Dziękujemy wszystkim, którzy brali tutaj czynny udział, wszystkim gościom, którzy w trakcie dni otwartych uczestniczyli w ramach audycji GPS. Wszystkim naszym dodatkowym prowadzącym, gdzie oczywiście Piotrkowi, którego już dzisiaj słyszeliście, ale również Franek Gebauer, który bodaj 2 czy 3 wydania również poprowadził. Wielkie dzięki, bo bez was by się to pewnie nie udało.
0: Jak najbardziej. No, z mojej strony dodam tylko tyle, że jesteśmy po prostu wdzięczni, że nas słuchaliście. Dziękujemy za te wszystkie wiadomości, czy na naszym live czacie, czy na mediach społecznościowych. Dziękujemy za wsparcie, za pomysły, za piosenki, które też nam podsyłaliście, bo to też nam nieziemsko ułatwiało pracę. Czasami po prostu znaleźć piosenkę to było też wyzwanie. No i cóż, no.
2: No to co, ostatni raz.
0: Albert Pulsa.
2: Jakub Green realizował nas niezastąpiony Słowik Piotr.
0: Gościnnie jeszcze Piotr Wojtaszczyk.
3: Papa.
0: A teraz perfekt, chcemy być sobą, a później, jak zawsze, Szusza będzie w Ilarie, więc zostajcie z nami jeszcze chwilę.
2: Dzięki, na razie, cześć.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku, od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.